0: agwa
1: atani bani abo
0: ni fabe ndiko
1: arachi
0: abolu soka ndiko
1: yelele maswali la haula
2: guno mudene ne
1: Mugaire, ayeluvale, afugira wano.
2: Butini yonge za mudogi, nabali saga sagana, baikale, abakugo, tutolere.